0: Manji tuka kuwade, manji ugateke dedoga nyonyo se. Ubado uliza program tuwa tukwenkuke Sports Special. Echitunwa chio kubidiwe chitobo chigenze, wanoku Radio Buddu. Musasaje poki na Buddu, mchibuka masaka.
1: Mchibuka masaka.
0: Wakati. Metusenzira, netutakaza batuwa lijako.
1: Radio Buddu.